0: Wow.
1: Jadernej hlavicích. Bongo, bongo, bongo, bongo. Tancuj ten bongo.